Kayaso se on tawai sinuak ki hanawe samagoma ne hiawon ne hiawon ne hiawon ekto se kautna mahoma atsimona ego nikamona ekwanma ekimigosia egoma waskamtek waskamtek kake kamiunagon.

Kajasovci, on tavaj sinok, kiha na vesta magoma, ne hjavoj on. Ne hjavoj on, ne hjavoj on, jak tovci, kauhtina mahoma, atsimona ego nekamona. Egoanma, egi migosia, egoma, waskamtek, waskamtek, kake kamionagon.